0: ちゃった、しびっちゃった。
1: Refrain and a chapa. Zajce, krajce, liścia ta, szpicia ta. Zobacz, ty, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, syzyjka i te, sy